obusoga DJ Fanta me survive obusoga to set you obusoga mu bunto nji obusoga ni mama obusoga ni baba wife kulwachi ngo lulimi olusoga tuturwende ino lulimi rusoga lulimi rusoga lulimi rusoga bulikamba ko ulira kabaka rusoga bulirwa kubirika bakaruso gabulirwa kubirika bakaruso ga

Eno jebe techina anomna na kadano ze muka agabusoga Real Radio basebo niba nyabo Ebya fayo bya busoga no mugenzi abumule mirembe katonda mu muze mirembe muzeyi wange David Baisi jasi no busoge ku misinga ino busoge ku misinga baba tuzacha kukola adonda debo ya salawe bibiye oli segera ayenga tuli mukumchebeta busoga tusete yobulikemba ko ulira kabaka mwana musoga buli lwa kubiri olusoga lwerere buli lwa kubiri ruba rusoga

Bamwaja David Baisi baba Akema wageta bogere balikowa Bogere bogere bogere Akema wageta bogere domu kulukero soni Ozitekele chidwejo Omuidu kuru omlalat David Baisi Baketa bogere balikowa Busoka tusete yo busoka mumuntonji Baba jawazinga alimu mbakopye Ni mama alimu Kupachingo busoka tibuja mumuntonji Kemba kukema anga mwana

0: kokolo gabe ino ligida
1: chole kubuke ikereze ekubuke ikereze
0: ulira olusoga ulira olusoga baba ligida
1: lachiwe kubenda ulo
0: mama
1: lachiwe kubenda
0: ayayayayayayayaya chobobo nanze tie stress singa wama
1: lachiwe kubenda ulo mobede
0: kubenda lachiwe webirozo oh oba nina sente oba nzira omubiri gwange ngufula kubanga guli musanofu kubanga tidio baido ndiwo obasa obemisere diri kuida sawe diri kuida kundiwo ayi muwe birowozo muwe birowozo.

0: Kona kona kona. Wulira olusoga, wulira olusoga.
1: Mame yanzala. Mama we bale kwikeza n'okuzaza.
0: Mama, mama mwena mwena nkabawereza. Uli mama jali. Ni wali kumpulilisa kawereze mama wo.

Bana kwa chibi ya muke mbaka no. Kale buli mtu akawereze ku mama we. Buli mtu akawereze ku mama we. Niwe banga tobisa muku mpe wano. Just kwa buku muti mtu akema akawereza mama wange. Just chogere bogero. Akema akawereza mama. Kona. Chogere chite kwa muti mtu nze akawereza mama wange. Mama omogere bwali na woli just muti mago. Zake makaweza kauma sanati wangi. Mama wangi, mama sira. Digida! Digida! Mama! Sala!